smak życia na ulicy. Widziałem tyle chorych rzeczy, że dzisiaj już mi nic nie zdziwi. Spróbowałem zakazanych owoców, nawet nie byłem tego świadom, że było to wołanie

ojczyzny. Inni mogą mówić, że wolałem pójść na łatwiznę, lecz miałem wybór: wyjechać i zacząć od zera, lub popełnić błąd, który doprowadzi do więziennej celi. Słuchałem serca, zniknąłem bez pożegnania. Ze wszystkich sił próbowałem wierzyć, Boże, mam. Pomóż sam, bym sobie zrobił, będąc mną. Dzisiaj jest okej, choć niektóre łzy jeszcze schną. Stanęłem na nogi, obrałem cel, obrałem drogę. Choć były momenty, w których stałem już nad własnym grobem. Miałem już dość, a zrozumiałem, że to jest mój los. Staram się być przygotowany na kolejny cios. Podniosłem się z biegiem czasu, znów zacząłem marzyć. Dzisiaj widzę 22 lata pełne różnych wrażeń. Doświadczenie moim światłem na przyszłość.